Pugnur puni jaska puni asu semita jakana kanjalin puni asu semita.